0: wyszła ta gala ze wszystkich, jeżeli chodzi o właśnie o zasięgi, o dotarcie materiału. Też dużo jakby ze strony samych zwycięzców było takich publikacji bardziej osobistych od serca, nie tylko suchego gdzieś tam wrzucenia grafiki, tylko czy jakieś wpisy, czy wypowiedzi, czy zdjęcia specjalne. No jak podliczyłem, no to tylko na naszych profilach przez ten tydzień pierwszy było 23 miliony wyświetleń i blisko 4 miliony zasięgu organicznego. No, a nie liczę tutaj jakby tych materiałów, które szły u gości, którzy no często mają dużo większe profile niż my.
1: No tak, można powiedzieć, że rapowy internet został zdominowany przez zdjęcia z gali Popkillerów, bo gdzie nie zajrzałam, kogo nie obserwuję, to praktycznie wszyscy chwalili się obecnością na twojej gali. No i jeszcze przy okazji nagród tegorocznych, ja nie ukrywam, że jestem za równouprawnieniem, co oznacza, że faktycznie nie powinno być według mnie kategorii raperka roku, na którą głosuje publiczność, tylko powinna być jedna kategoria raper roku.
0: Jakby przez pierwszych parę lat było właśnie dużo głosów od raperek, żeby taka kategoria się pojawiła, więc ją też gdzieś tam po namyśle, po dyskusjach prowadziliśmy, no ale to jak ze wszystkim jakby różne osoby mają różne gdzieś tam różne spojrzenie na to. Mi akurat ciężko się gdzieś tam tak merytorycznie wypowiadać właśnie na temat typowo damskich kategorii i optyki, no bo staram się bardziej słuchać niż narzucać swoje.
1: Jako organizator, nie jako słuchacz, ale jako słuchacz, no to przecież włączając płytę nie włączasz żeńskiego rapu, tylko po prostu włączasz muzykę, prawda?
0: No tak, tak, ale też te argumenty, które były właśnie ze strony raperek, że tak jak na Oscarach też jest aktor, aktorka roku na przykład. No jest tak faktycznie, tak? Są te nagrody gdzieś tam, artysta, artystka roku na różnych nagrodach muzycznych. Więc też jakby te argumenty gdzieś tam przyjęliśmy. No ale tylko w tej kategorii głównej osobowej, że tak powiem, jest ten podział płci, no bo nie ma album męski, album damski, tylko tam już wszyscy jakby album, singiel, teledysk, okładka, wszystko idzie już jakby bez podziałów. Mm-hmm. Więc tak naprawdę może być tak, że raperka w którymś roku wygra, nie wiem, album, singiel i tak dalej. Tam już jakby żadnej blokady nie ma. No.

0: Tak trochę teoretyzując, bo akurat jeśli chodzi o ilość nagród, w tym roku wygrał Żabson i tutaj też w kategorii album roku według publiczności, ale czy to jest moment, w którym można mieć na przykład słaby album? Mówię, nie dotyczy to Żabsona akurat. Nie mając mocnej płyty i wygrać mnóstwo nagród i być taką czołową postacią. Bo kiedyś ważne były albumy, prawda? One jakby były kluczowe. Natomiast teraz często pojawiają się kawałki, teledyski, szum wokół osoby i tak naprawdę można być bardzo widocznym na scenie, a nie mieć dobrej płyty. Zgodzisz się ze mną?
1: No można, tak. No też my na przykład pod kątem kategorii raper roku patrzymy tak też, żeby ta osoba miała wydaną w danym roku albo płytę, albo, że tak powiem, równowartość, czyli tyle utworów, z których dałoby się złożyć przynajmniej epkę. Więc tak jak choćby w tym roku Oki nie miał płyty, ale miał gdzieś tam dwie epki, parę singli, w końcu wyszło tego tam blisko 10 numerów, więc tak jakby wydał płytę, tylko w trochę innej formie. Ale ogólnie tak, no sposób wydawania muzyki się zmienił, uwaga ludzi się zmieniła pod kątem tego, na co patrzą, że często bardziej patrzą właśnie na tą całoroczną aktywność, więc też są raperzy, którzy przez cały rok puszczają single i są ciągle obecni, a nawet nie za bardzo chce im się to spinać w płyty jakieś, albo robią to gdzieś bardziej jako uzupełnienie niż jako kluczowy element promocji, a bardziej chodzi o, nie wiem, puszczanie co miesiąc jakiegoś singla. Więc tak, no na pewno gdzieś to. No i też to jakby uwaga, też przez to jest tak, że trochę można sobie, nie wiem, jednym singlem czy kilkoma ruchami skupić bardzo dużo uwagi. No choćby takim na przykład dobrym przykładem był w ubiegłym roku, myślę, BDOS, który był mega widoczny, był wszędzie, ale też jakby w kategorii raper roku nie był nominowany, dlatego że wydał 3 numery. Ale jakby każdy z tych numerów był wydarzeniem trochę, tak? Bo tam był Beef, był ten singiel, który bardzo narobił zamieszania. I jakby no można pojedynczymi ruchami gdzieś tam utrzymać uwagę. No bo już przyciągnięcie słuchacza do tego, żeby sprawdził płytę, no to już jest jakiś tam level wtajemniczenia bardziej, co mnie zresztą nie dziwi, no bo tej muzyki wychodzi tyle, że już trzeba kogoś zachęcić, żeby z tych 300 płyt w ciągu roku sprawdził akurat twoją.

0: awards for us, more sore losers. Mordo, to już klasyk.
1: Duży wpływ na to, co się dzieje, mają też algorytmy. Oczywiście my siedzimy w gremium i oceniamy to według swojego gustu, który zdecydowanie idzie w kierunku oceniania aspektów artystycznych, technicznych, czy też po prostu zbliżonych do naszych gustów, ale właśnie jakie oddziaływanie teraz mają według ciebie te algorytmy, to jak to siedzi w internecie? W moim przekonaniu ogromne.
2: No tak, tak. No też wiadomo, że są to różnie u różnych artystów, bo zależy jakiego, kto ma odbiorcę. Jak ktoś ma odbiorcę starszego, no to jakby może po prostu się skupiać na tym, żeby sprzedać mu preordery, żeby ten słuchacz sprawdził sobie płytę po prostu, na którą czeka. A jeżeli chodzi gdzieś tam o walkę, o uwagę w internecie, no to trzeba cały czas kombinować i mało kto sobie może pozwolić na takie coś jak tako, że wrzuca płytę i znika, no bo to jest jakby komfort po prostu już tego, komfort pozycji i wyczekiwania, jeżeli chodzi o słuchaczy. A tak, no na pewno konkurencja jest duża, jest to ciężkie wyzwanie, tę uwagę zebrać obecnie.

dialogowe puste, a samotność to rewolwer, więc zamawiam sobie lufkę. Motyl w brzuchu stał się larwą, żera w duszę się i puchnie. Jestem sam pod ciemną gwiazdą, nie poznaję twarzy w

Laski młodych ludzi jeszcze wierzą w swoją misję. Jeszcze świat ich nie obudził. Ja też chciałem zmienić system i musiałem to porzucić, bo dziś świat to tylko biznes. Tamten zmarł i nie powróci. Na południe w stronę Wilczej tłumy ludzi wciąż pod spatif. Nie mam siły na nich dzisiaj. Chyba przejdę się w Frascati. W mojej kieszeni nowy DM, potem jeszcze drugi, gratis. Lecz nie do mnie ona pisze, przecież on jest adresatem.

co chodzi z rudą. Sięgam dłonią do kieszeni. Piotrek, o co chodzi z bluzą? Pytasz mnie już po raz setny. Taki jeden dobry kumpel dał mi radę wieki temu. W sumie mogłem go posłuchać. Jeśli piłeś, nie diemuj. Jakaś para jest na skarpie, zanurzona w pocałunku. Chcę typowi wytłumaczyć, że nie znajdzie w niej ratunku, gdy go rzuci jak zły nawyk.

0: Duchowie Święty Nepomucen, jakby czekał na mą spowiedź, jakby pragnął mnie pouczyć, zanim całkiem tu utonę. Może wskaże mi kierunek, z szeptu wybija się okrzyk, ktoś nas błaga o ratunek.
1: Jakie plany masz na przyszłość, oprócz tego, że pewnie sprzątasz po gali tak trochę, a po drugie pewnie będziesz chciał odpocząć. Co Popkillery albo na przykład Girls Zone szykują na najbliższe miesiące dla nas?
2: Teraz właśnie trwa jeszcze ten konkurs This Is My Street Talk, druga faza
1: głosowania.
2: Tak. Pojawią się w najbliższych dniach szesnastki, jakby zwrotki z drugiego etapu, gdzie każdy z raperek wybrała sobie beat z puli i nagrywaliśmy właśnie przy okazji zebrania ich na galę. Też nagraliśmy wtedy te zwrotki, więc się ukażą takie, że każda będzie mogła się pokazać jeszcze w takim bardziej swoim stylu, jakby z wybranym przez siebie beatem. No i potem trzy z nich będą jeszcze w finałowym etapie tworzyć studio, jakby takie pełne już numery, na bazie których zostanie wyłoniona zwyciężczyni.
1: Nie będę pytać o twoją faworytkę, ale jeszcze zapytam o sam konkurs. Byłeś zaskoczony stylówką czyjąś, jakąś oryginalnością, jeśli chodzi o wykonanie? Ktoś cię tak zaskoczył, że wow, co to jest w ogóle? Coś bardzo oryginalnego? Nie.
2: Musiałbym się zastanowić, zerknąć sobie na całą listę, bo tam rzeczywiście dużo tego było. Zaskoczyło mnie bardziej to, i to było w sumie taka chyba refleksja tak samo od mentorek, że rzeczywiście był równy poziom i każdy gdzieś tam wynotował sobie z 30 takich zwrotek, które śmiało mogłyby do tej szóstki wejść. I było po prostu bardzo wyrównana rywalizacja. No.
1: No dobrze, dziękuję Mateusz za galę, dziękuję za rozmowę. Zdrówka i słyszymy się, mam nadzieję, no, na przykład przy jakichś kolejnych akcjach, które będziecie
2: tak
1: robić.
2: Okay.
1: Mam nadzieję na wakacjach na przykład albo coś. Pozdrawiam, pa, cześć.
2: Pozdrawiam, no cześć.

0: Za nami łączenie z Warszawą, z Mateuszem Natalim, ale w studiu jest już reprezentacja Szczecina i to reprezentacja nie tylko sceny, ale także infrastruktury, że tak powiem, bowiem po mojej lewej stronie jest Darek z Tasteful Studio. Poznaliśmy się już swojego czasu.
1: Owszem, bardzo mi miło. Znowu gość.
0: Jest dźwięk, pojawił się dźwięk. Jest również Rafał jako kierownik zamieszania, Loco.
2: Witam serdecznie.
0: Don't you know I'm Loco? Jest również Zdysiek, freestyle'owiec.
3: Dzień dobry, miło mi.
0: Dzień doberek bardzo. Oraz Candy, to przez włosy?
4: Nie, to tak naprawdę od nazwiska, od kędzierski. I jakby to jest kluczowy element, który zdeterminował tą ksywkę.
0: Rozumiem. Zajmujesz się wideo. Zresztą fajne zdjęcie nawet na szybko wymyślił nam przed chwilą, także oko chłop ma. Porozmawiamy sobie szybciutko z wami wszystkimi. Mam nadzieję, że zdążymy wyczerpać temat. Natomiast najważniejszą dla nas rzeczą będzie rozmowa o imprezach, od której zaczniemy.
2: Myślę, że od Track Battle, nowego eventu, który się pojawia w Szczecinie, będzie w Pinokio 8 maja i będzie polegał na tym, że raperzy będą ze sobą stoczyli bój na swoje własne kawałki i będą oceniany przez wartościowe jury, które się zna na rzeczy, między innymi będzie Dariusz, w tym jury będzie Głowa PMM i OG Olgierd.
0: Wow.
2: Będą mieli bardzo fajne rozwojowe nagrody do wygrania, w tym między innymi montaż klipu, udział w audycji czy vouchery do różnych rzeczy. Bardzo fajne.
1: Do studia innymi, może nawet takie, żeby sobie coś nagrali.
2: Między innymi też. No i skracze, mixmaster, bity. Wszystko, co jest potrzebne dla artysty do realizacji.
0: Zdysiek sobie oko wybił.
3: A, ja całe życie kaleka.
0: Opowiedz mi o tym, skąd się u ciebie wziął pomysł na freestyle i...
3: Na hip-hop i ogólnie? No generalnie od zawsze to robiłem. Pamiętam, że kiedyś w wieku 12 lat, teraz mam 32, więc troszkę czasu minęło. Zacząłem jakieś tam pierwsze teksty pisać, pierwsze freestyle składać i tak to ze mną idzie przez życie. No.
0: A regularne wersy piszesz takie do rapowania, do piosenek, czy tylko
3: Od kiedy złożyłem sobie w sumie studio nagraniowe w domu, to praktycznie nie ma dnia, żebym coś z tym nie szpącił, także wydaje mi się, że no, że tak, trzeba tak to powiedzieć, że to jest taka już chyba rutyna dniowa, nie?
0: A kiedy będzie można cię zobaczyć w ramach PSR-owych imprez?
3: No, w ramach PSR-owych imprez to na pewno 16 maja na bitwie, na finale. No a dalej planuję, zastanawiam się nad tym, czy może nie wystąpić właśnie na tym track battle, tylko mówię, no to wszystko wymaga przygotowania materiału też porządnie, no a jednak działanie, robienie tego wszystkiego na własną rękę jednak troszkę
0: Darek ci coś podklepie.
1: Tak, jesteśmy w stałej komitewie, zresztą z Dysiego od lat też jest uczestnikiem chyba większości jakichś PSR-owych tutaj eventów, więc to już weteran, można by powiedzieć.
0: Ale co, już piszesz sobie, skrobisz jakieś teksty, bo to wystarczy jeden, no ja rozumiem, przygotować, tak? Czy...
2: Pięć kawałków.
0: No to już taka epka.
3: No generalnie to w moim przypadku mówię, no ja staram się, jak wchodzę już tak do studia, to staram się, żeby z tego pieca raz dziennie jakiś numer wychodził, nie? Lepszy, gorszy, ale zawsze, żeby coś było, żeby tendencja była wzrostowa cały czas, nie?
0: I jest?
3: No myślę, że jest, no.
0: Jakieś współprace? Z kimś coś zamierzasz robić?
3: Z kolegą naprzeciwko.
0: No rozumiem, ale tutaj to są kwestie, że tak powiem, muzyczno-techniczne.
3: Jeśli o to chodzi, to z moim przyjacielem jakby mamy jakby założyliśmy sobie taki... jeszcze nic tam oczywiście nie wrzuciliśmy, to jeszcze nie wyszło jakby na światło dzienne, ale generalnie mamy już założony kanał Hino Kagura i generalnie tam to jest też nazwa jakby naszego składu i generalnie tam będziemy wyrzucać za jakiś czas już muzę. To wiadomo, no to wszystko wymaga przygotowania, żeby też nie robić tego jakby po macoszemu i jak to się mówi, nie pchać się z motyką na słońce, nie?
0: Hino Kagura?
3: Czyli Hino Kagura oznacza Hino to jest słońce, a Kagura to jest wioska, czyli generalnie to jest jakby wioska słońca, nie? A jestem za słonecznego, więc...
0: A skąd ten wątek japoński?
3: A, ja jestem fanem anime z przyjacielem właśnie generalnie i no stąd jakoś nam tak wyszło, że stwierdziliśmy, że w sumie czegoś takiego to w Polsce za bardzo nie ma, a my się z tym bardzo utożsamiamy, więc to nie jest, więc chyba to jest nasza droga po prostu.

0: Darek, ty cały czas jesteś tutaj na mapie szczecińskiej i realizujesz przeróżnych muzyków. Byłam u ciebie raz też i to w ramach chyba PSR-owej akcji.
1: Chyba nawet z Julką.
0: Tak. Powiedz mi, kogo nagrywasz? Wiem, że sobotę też.
1: Owszem, natomiast no, siłą rzeczy, jako że rap to nowy rock and roll, dominują gdzieś tam wykonawcy rapowi. Natomiast od dłuższego czasu jestem na przykład realizatorem dla Żywiołaka, który jest no, legendą polskiej sceny etno i bardzo serdecznie ich przy okazji pozdrawiam. Nadchodzi wspólny numer, to będzie pyszna niespodzianka na teraz na wiosnę, właśnie z sobotą i Żywiołakiem, a więc połączenie rapu i etno, ale na bardzo ciekawym i nietypowym bicie, dlatego myślę, że jest na co czekać, bo będzie to dość mocna rewolucja. Jakby, no.
0: Rozumiem, a ty sam robisz też bity? Czy?
1: Oczywiście, ja przede wszystkim jestem jakby muzykiem z wykształcenia i zawiłowania, w związku z powyższym tworzenie muzyki w przeróżnych gatunkach, to taka moja domena, a realizacja nagrań innych przyszła z czasem i gdzieś tam z rozwojem umiejętności.
0: No rozumiem, ale czy ty robisz muzykę, może tak to rozdzielę, czy ty robisz bity dla raperów? Bo to są troszeczkę dwa różne wątki, prawda?
1: To i to. Ponieważ rzeczywiście jakby jestem człowiekiem, który nie ma po drodze z rutyną i ciężko byłoby mi wyobrazić sobie sytuację, w której określiłbym siebie jako na przykład producent bitów trapowych i przez 10 lat robił wyłącznie bity do trapu. Oszalałbym. Dlatego im więcej jakichś muzycznych wyzwań i nowych gatunków, w których mogę się sprawdzić, tym dla mnie lepiej.
0: Ale nie można znać się na wszystkim. Słuchasz też rapów?
1: Tak. Przede wszystkim rap i elektronika to takie moje dwie największe miłości, więc jakby te gatunki siłą rzeczy są najbardziej takie widoczne w mojej twórczości. No i rzeczywiście ten mariaż z elektroniką przede wszystkim ostatnio jest na tapecie. Przedwczoraj, premierę miał chociażby nowy numer Sens z Dagną, która jest też już znana na scenie od wielu lat jako wokalistka kilku poważnych składów i uczestniczka kilku programów związanych z muzyką, w związku z powyższym no ta nowa ścieżka muzyczna, z której przeszła z jakichś nieco bardziej rockowo-punkowych klimatów do ciekawej elektroniki, to również właśnie nowa kooperacja, którą wypuszczamy na światło dzienne i mamy nadzieję, że nadchodząca epka przyjmie się przeprzyjemnie, natomiast póki co do odsłuchania jest Sens.
0: Ulubieni producenci rapowi? Twoi?
1: Jeśli chodzi o ulubionych producentów rapowych, no absolutny mój ulubieniec to chociażby Sermich. Natomiast returnerci to też bardzo, bardzo mocny skład, który poczynania gdzieś tam obserwuje i myślę, że to takie dwie solidne inspiracje z polskiej sceny.
0: No tak, ale to klasycy, a teraz się troszeczkę inaczej te bity układa, bębny, czy to w reggaetonowych, czy w trapowych produkcjach?
1: Owszem, mam natomiast wrażenie, że o ile gdzieś tam te gatunki mają się coraz lepiej w tej chwili na scenie, wyraźnie widzę, że wraca nam troszkę moda na właśnie łączenie folkowych i etnoklimatów z w zasadzie wszystkimi innymi gatunkami, a ostatnio w rapie też pojawiło się tego całkiem sporo. No i elektronika, no bo tak naprawdę przesłuchując się jakby polskiej scenie rapowej, ewidentnie możemy usłyszeć, że jest tam absolutnie mnóstwo kawałków, które są stricte taneczne i bez wstydu mogą polecieć w klubie, gdzie będzie można tam do niego tnąć nóżką.
0: Tak, w rapie jest dużo kawałków, które są bezwstydnie taneczne, no ale i przy rapie potańczyć można, co w sumie dzieje się od kilkudziesięciu lat.
1: To prawda.

0: Candy.
1: Tak, słucham.
0: Możesz się pochwalić swoimi dokonaniami?
1: Myślę, że tych realizacji, które były wyjątkowe, jest dosyć sporo i tak naprawdę każda następna jest dla mnie czymś niesamowitym, bo zdaję sobie sprawę z tego, że inspiracje czerpią się z każdego projektu, który się realizuje. Natomiast chcąc, nie chcąc, jeżeli myślę sobie o tych wybitnych, które zapadły mi w pamięć, to na pewno numer Lahaina Bonsona, który realizowaliśmy. Bardzo ciężkie warunki były wtedy pogodowe i naprawdę dosyć to był ciężki plan zdjęciowy, ale pokazała ta realizacja przede wszystkim to, że spontaniczne kadry, które wychodzą podczas zaplanowania sobie tylko poszczególnych lokacji, dają możliwość stworzenia czegoś wyjątkowego i to jest też coś, co faktycznie z perspektywy czasu przyszło mi ciężko jako nauka, bo kiedyś byłem takim człowiekiem, że jak zaczynałem, to pisałem scenariusze i starałem się realizować te scenariusze jeden do jednego, a tak naprawdę nie w tym tkwi całe piękno tych wszystkich realizacji, które tworzyłem i przede wszystkim to nie jest praca, której człowiek powinien się trzymać, bo czasami jak wszystko jest takie od linijki, to przestaje być wyjątkowe, a jednak dlatego wszyscy tworzymy coś, bo chcemy tą artystyczną duszę z siebie wyzwolić.
0: No tak, ale stworzyłeś fundamenty, bo pisanie scenariuszy to jest budowanie pewnego fundamentu, który potem nie zapisywany, ale jakoś funkcjonuje w głowie, prawda?
1: Troszeczkę tak, aczkolwiek jakby te myśli często są ciężkie do zrealizowania względem tego, że jeżeli piszemy scenariusze, a nie mamy dużego budżetu produkcyjnego, to nie jesteśmy w stanie później tego wykonać i to jest trochę zamykanie się w takiej klatce. Pamiętam do dzisiaj, jak kiedyś staliśmy z Moherem, paliliśmy papierosa i była sytuacja, w której ja przyniosłem scenariusz, który dla tego napisałem i ja tak patrzę na ten scenariusz taki podjarany, że zrobiłem, wiesz, coś super fajnego, on tak stoi i mówi: stary, scenariusze to 15 lat temu się pisało.
0: No ale jakiś zarys, nie robisz zarysów? No bo to nie chodzi o to, żeby rozpisać się
1: to zależy od produkcji. Mm-hmm. To zależy od produkcji, bo jeżeli mam takiego klienta, z którym mogę funkcjonować w ten sposób, że stworzą moodboard, shooting board i jakby wszystko, co za tym idzie, to jak najbardziej jestem w stanie to przygotować. Tylko większość osób jednak tego nie chce. Chcą bardziej działać na spontanie i ten spontan, taki czysty hip-hop w tym wszystkim wychodzi najlepiej. Ale jeżeli jest potrzeba zrobienia produkcji, w której odpowiadam za proces konceptualny, za wszystkie dokumenty z tym związane, jak i samą realizację i postprodukcję, to też jestem w stanie tak wykonać, więc elastycznie dopasowuję się do każdego.
0: Fajne klipy powstają nie tylko teraz, ale powstawały również kiedyś. Przeglądałam sobie ostatnio PMM, stare sprawa dla Gentlemana tam, zresztą również w innych teledyskach widać było dotknięcie szkoły filmowej, gdzie właśnie oni często wykorzystywali takie brudy, trochę jakby z offu kręcone, przez przypadek kamera się przewraca albo coś i faktycznie nadaje to ducha teledyskom.
1: Tak, na dobrą sprawę możemy spojrzeć, że ta tendencja tego, w jaki sposób teledyski są kręcone, te najpopularniejsze z perspektywy czasu, jest bardzo zmienna. W latach tak 2008, można powiedzieć 2013, mieliśmy ten trend bardzo filmowy, to znaczy cinematic, wszystko musiało być w postprodukcji kolorystycznej na takim macie troszeczkę, jakby lekko na logu było zrobione i delikatnie pokolorowane. Później przeszliśmy w efekciarstwo, tak? Jakby tutaj faktycznie no Moher zaczął troszeczkę przewodzić temu, tworząc te pierwsze teledyski, które były troszeczkę prostsze, więcej miały efektów, to znaczy prostsze w kontekście tego, że one nie były takie cinematic i później to wszystko tak się wymienia. Myślę, że te brudy, o których wspomniałaś, które są wykorzystywane, to jest bardzo ciekawy efekt na to, jak radzić sobie z materiałami, które pozostają po niejednej realizacji i nie wiemy, co z nimi zrobić. A troszeczkę obrobić, pobawić się tym i można wykorzystać.
0: I z samych brudów może wyjść
1: tak,
0: coś fajniejszego i prawdziwszego.
1: Coś świetnego, dokładnie.
0: Życzę wam wszystkim powodzenia we freestylu.
1: Dzień
0: zrób tą epkę. Jak nagrasz 5 kawałków, to może cię do Popkillerów nominują, bo już będziesz miał 5 kawałków, także spoko. Taki żarcik. Najlepszości, mam nadzieję, że się jeszcze przetniemy, bo widzę, że tutaj fajnie mówisz o tych klipach. Będę musiała posprawdzać. Zapraszam was serdecznie do sprawdzenia.
1: Bartłomiej Kędzierski, One for Studio.
0: Oh my gosh. Ale mówisz jak normalnie youtuber.
1: A, dziękuję pięknie.
0: Na wikę masz...
1: Ale to zupełny przypadek, jakoś tak mi na freestyle się wzięło. Kiedyś moja była mi zapytała, co chcę robić, a ja mówię, no najlepiej mi wychodzi gadanie.
0: On by przegadał całą tą naszą audycję. Także zapraszam jeszcze raz, Darek. Oby ci się rozwijało studio, życzę coraz lepszych współprac, bitów. No i Rafałku, uśmiechnij się, co tu się dzieje w ogóle? Słońca za mało widzę.
2: Słońce za mało, ale na szczęście jest witamina D.
0: To prawda.
1: Tak, ale obok.
2: Jeszcze na sam koniec chciałbym dodać tylko, że oprócz 8 maja Track Battle jest 10 maja impreza charytatywna na dzieci z domu dziecka na hali Odra, więc tam też serdecznie zapraszam. Będą występy, będą warsztaty dla dzieci, będą koncerty rapowe. No i oczywiście 16 maja podsumowanie drugiego sezonu Freestyli w Szczecinie, PSA Freestyle League, finał. Między innymi Zdysiek tam będzie walczył o mistrza Szczecina.
0: Trzymamy kciuki, Zdysiek.
3: A ja nie trzymam, żeby nie zapeszyć.
0: Wielkie dzięki, do zobaczenia.
3: Dziękujemy.
1: Dziękujemy.
3: Dziękujemy.
4: Mikrokosmos.
5: Mikrokosmos.
4: Mikrokosmos. Radio Szczecin.
3: Dobry wieczór, witam gorąco i serdecznie po tak ciepłym dniu, po tak ciepłym i prawie letnim rozpoczęciu majówki 2026. Ja nazywam się Mikro i zapraszam Was, mam nadzieję, na Waszą wyczekiwaną audycję Mikrokosmos w Radiu Szczecin. A jeżeli tak już było dzisiaj, ciepło przez cały dzień i majówka zapowiada się bardzo wyjątkowo, to muzyki przez najbliższe 2 godziny Wam nie zabraknie. Zabieram się za miksowanie. Przygotowałem dzisiaj dla Was ciepłe również nagrania. Dzisiaj odcinek o numerze 18 w roku 2026.

Jako pierwsza propozycja dzisiaj, premiera ze Szczecina, Mazę, nagranie zatytułowane Where the Story Was Always There. Jeżeli Mazę, to będą melodie, będą głębokie brzmienia. Idealne na rozpoczęcie tego seta.

gdyż te nagrania zwiastują lato, idealną majówkową pogodę. Adrian V pod tytułem Morning Light dziś premierowo prosto z Australii, z wytwórni Motive Records.

Kolejna premiera dzisiaj, tym razem prosto z mojego studia. Dokładnie za tydzień, 8 maja, oficjalnie będzie wydane to nagranie zatytułowane No Idea. Jako wytwórnia, która promuje to nagranie, polski label o nazwie Be True Records, za który odpowiada maestro house'owego brzmienia Lucio B.

Jeżeli wokalnie udziela się Ron Carroll, to muszą to być wykwintne i majówkowe nagrania przed momentem w odświeżonej wersji This Is House, jaką zremiksował Henry Hacking, a teraz już specjalista od dobrego, funkowego brzmienia. Po raz kolejny premierę dzisiaj Roel pod tytułem Where the Beat Is.

You have to put some of you. I want you to start by learning

trzeci raz już dzisiaj premierowo i w dodatku od polskich producentów. Sepskalski, maestro pochodzący z Warszawy, mistrz house'owego brzmienia. A na wokalu niesamowita Rona Ray. Nagranie zatytułowane Hurts My Pride. To wszystko wydane w amerykańskiej wytwórni Salted Music.

zapanowały w audycji Mikrokosmos brzmienia disco house'owe. Grupa pochodząca z Wielkiej Brytanii Midnight City w takim wiosennym klimacie Memories Last.

play DJ? Can you play club music? I love club music.

Nabieramy tanecznego wiatru w żagle. Sam Divine, brytyjska DJ-ka wspierana przez wytwórnię The Affected. Jej nowy singiel Club Music przed momentem. Ma teraz już Cartoon, Feel It. Poczujcie nieco mocniejsze brzmienia.

Jeżeli w dzisiejszym moim secie dla was pojawiło się tyle nagrań pochodzących od polskich producentów, to nie może zabraknąć mojego przyjaciela ze Szczecina o pseudonimie Milkwish. Nagranie wydane kilka tygodni temu pod tytułem Golden Days idealnie pasuje, żeby dobrze muzycznie nastroić się na majówkę 2026.

Majówkowy mikrokosmos ciągle trwa na półmetku tradycyjnie. Dzisiaj również nie inaczej, zmiana za sterami. Po raz pierwszy w audycji Mikrokosmos, po raz pierwszy na antenie Radia Szczecin swoje muzyczne oraz DJ-skie umiejętności zaserwuje. Pochodzący ze Szczecina artysta o pseudonimie Chris Goes Deep. A więc jak sama nazwa mówi, spodziewajcie się głębokich, deepowych nagrań, ale z tego co wiem, to podczas tego seta dobrych, punkowych, wiosennych i majówkowych brzmień nie zabraknie. Panie, panowie, najbliższe 60 minut Chris Goes Deep w audycji Mikrokosmos.

od godziny 23 w piątek, audycja Mikrokosmos. Dzisiaj odcinek o numerze 18 w roku 2026 i muzycznie podtrzymujemy temperaturę tej wiosennej i ciepłej majówki, a gościnnego seta miksuje dla was Chris Goes Deep, jeden z założycieli projektu o nazwie Hausówka. Ależ tutaj jest gorąco!

As long as you're with me, my mind has been set free.

A jeżeli wy na majówkę wybieracie się na spacer i potrzebujecie dobrej, tanecznej muzyki, zapraszam was na stronę www.mikrokosmos.pl. Tam muzyczne archiwum naszych piątkowych spotkań w Radiu Szczecin. A jeżeli macie ochotę na muzykę serwowaną przez DJ-ów, to już za tydzień, 9 maja, zapraszam was do klubu Afterego na projekt o nazwie Hausówka, gdzie właśnie razem z Chris Goes Deep, a także jego partnerem tego projektu Tomem Secret, miksujemy dla was na żywo najlepsze house'owe brzmienia.

Właśnie w takim stylu prezentuje się wam szczeciński DJ o pseudonimie Chris Goes Deep. Mistrzowski styl miksowania, dynamiczne przejścia i wszystko tanecznie i skocznie. Idealnie. Muzyczny czas na majówkę. A to jest audycja Mikrokosmos w Radiu Szczecin. Jeszcze przez kwadrans miksujemy dla was.

That's right. Yeah. Not at all. Yeah. That's a no-no.

0: Doświadczenia wiem, że chyba nie można sobie wyobrazić lepszego nagrania na zakończenie seta i podniesienie temperatury. Chris Goes Deep w taki sposób zakończa seta. Ja wam bardzo gorąco dziękuję za tą audycję Mikrokosmos. Życzę wam gorącej majówki, życzę wam dobrej muzyki, relaksu. Do usłyszenia za tydzień. Dobranoc, wszystkiego dobrego.
1: Gardzie na 92 i 94,4 FM. W Kołobrzegu i Rewalu na 98 i 7 FM. W Świnoujściu i Międzyzdrojach na 106 i 3 FM.
2: Oczywiście, tylko Radio Szczecin.
1: Noc z Radiem Szczecin.

0: Autopromocja.
1: Najlepsza publicystyka tylko w Radiu Szczecin. Zapytaj eksperta. Już we wtorek od 20:00.
2: Nic w ostatnich latach w polskim systemie edukacji nie budziło tak wielkich emocji jak edukacja zdrowotna. W cyklu Zapytaj eksperta wyjaśnimy, na czym polega owa edukacja zdrowotna i dlaczego jest tak ważna. Naszym gościem będzie Katarzyna Skolimowska, koordynatorka wojewódzka do spraw edukacji zdrowotnej.
1: Nie mamy odpowiedzi na wszystkie pytania, ale próbujemy je znaleźć. Pomagają nam w tym eksperci i ludzie z doświadczeniem. Dołącz do dyskusji i zapytaj eksperta 510-37-36 lub napisz ekspert@radioszczecin.pl.
2: Zapraszam, Małgorzata Frymus.
1: Radio Szczecin na wieczór. W domu, w pracy, w samochodzie. Oczywiście tylko Radio Szczecin.
0: Autopromocja.